Także oczywiście witaj kochanie, buziaki dla ciebie. Ciao Felix, ciao Alizę, ciao Dekrau, Fenicze. Ciao Grazia, DJ Foxy, Angelo Baffo, ciao. Ciao Azurra, ciao Toni.

My friends, next music for tutti. Potem oczywiście coś dla mojej Luni. Let's go!

O Elka, tak mi robi właśnie Ela, jak jest na mnie zła. Angelo Buffo, next music for you. Ekwador Manieczki.